0: lunch o sawara santse rena le wena.
1: Hello, ke en Michelle ka la mogela mo radio nyaka. Ke la mogela mo radio nyaka re fetsho e monate ba to. Ke a le bo.
2: Zwezo zwine na go fora ndi zwezo zwine nda vha zwone ndi zwezo. Ara vha kombenga vha mbenge, ara vha kompfuna vha mpfune.